0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiSu nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
1: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
0: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiSu znali konsekwencje niepodpisania partyjnej deklaracji.
1: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
0: Wyrzuceni posłowie to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Należą do nich m.in. Michał Dworczyk czy Szymon Szynkowski-Welstęk. Po rozłamie w PiSie głos zabrał też Mateusz Morawiecki. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał były premier.
2: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
0: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiSie jest od 15 lat.
3: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii z serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
0: Formalnie wykluczenie z PiSu Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Wtedy Komitet Polityczny Partii stwierdzi, że ich członkostwo wygasło. A co na to politycy PiSu? Krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca tymczasem czeka na rozwój sytuacji. Polityczny komentarz w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
5: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
4: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że
6: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
4: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
7: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7,29 zł, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7,90 zł. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
8: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
9: Prawie 8 zł już dochodzi.
6: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
7: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
10: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
7: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
0: Do problemów w cieśninie Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habirow.
11: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z urzędem miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
12: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
11: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
0: Tych drzew nie da się już uratować. W lasie w okolicach Mieczkowa między Bydgoszczą a Piłą ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
14: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
13: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
15: Działkowicze potrzebują kory, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
13: Straż Leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
0: Stratę oszacowano na około 2000 zł, ale straty przyrodnicze są znacznie większe. Leśnicy zaznaczają, że takie akty wandalizmu na szczęście rzadko się zdarzają. Znacznie częstszym problemem jest zaśmiecanie lasów, wyrzucanie opon i odpadów poremontowych. Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Te rywalizacje coraz częściej przegrywają taksówkarze. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku? O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
16: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
17: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
16: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
17: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
16: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny. Agresja na drogach przybiera na sile. Widać to po masowych zgłoszeniach wysłanych na policyjne skrzynki stop agresji drogowej. Potwierdzają to również pytani przez nas kierowcy.
18: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego potrafił wyjść z pięściami.
19: Jeżdżą wypasionymi furami jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
18: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami. Tak jakby uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
20: Proszę mi wierzyć, że nie jedzie się bezpiecznie.
21: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
22: To powoduje wypadki, myśli pani?
21: Myślę, że tak.
0: Z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Zdaniem ekspertów powodem przybierającej na sile agresji drogowej jest nasza zła kondycja psychiczna. Kierowcy częściej odczuwają stres, zmęczenie i gniew podczas jazdy. Ludzie dobrej woli skrzyknęli się i w Łodzi, w pobliżu namiotu Zupy na Pietrynie, powstała kuchnia społeczna. Jest wyposażona we wszystko, co potrzebne do przygotowania posiłków. Mogą tu przychodzić i gotować sobie ludzie w kryzysie bezdomności i ci, którzy nie mają możliwości gotować w domu.
23: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie, niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
24: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować sobie posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczypta Dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Kuchnia jest przy Stanisława Kostki 2 i można w niej gotować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Z mikrofonem odwiedziła ją nasza reporterka Ela Piotrowska. Naukowcy Politechniki Śląskiej stworzyli grę w gliwice. Ma formę nowej, urbanistycznej gry karcianej. Talia składa się z 52 kart i 3 jokerów. Na awersach znalazły się charakterystyczne obiekty i przestrzenie reprezentujące poszczególne dzielnice Gliwic. Rewersy tworzą natomiast kompletną mapę miasta, mówi architekt profesor Tomasz Brodecki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
25: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, studentów, którzy twórczo starają się wykorzystać, zweryfikować wiedzę na temat miasta Gliwice.
0: W grze znalazły się również specjalne karty funkcyjne, nawiązujące do wydarzeń i postaci związanych z Gliwicami.

0: zespołu.
1: Cztery kategorie zapachowe. Próbka jest ukryta w pomieszczeniu, ukryta w terenie. Przeszukanie pojazdu, często jest to samochód, motocykl. Będzie też w pomieszczeniu ukrytych kilka próbek, a ludzie nie będą wiedzieli, ile ich jest. Czyli będą musieli przeszukać całe pomieszczenie, twierdzić, że pomieszczenie już jest czyste, powiedzmy odnajdują 5 próbek albo odnajdują 3 próbki.
2: Na ringu pojawiają się także zapachy zwodnicze, które mogą utrudniać odnalezienie właściwej próbki. Całość w niedzielę od 17. Drewniane kościoły, cerkwie, ale też dwory czy skanseny znowu otwarte dla turystów. A w Małopolsce można zwiedzać szlak architektury drewnianej. Na trasie znajdziemy kilkadziesiąt przeróżnych obiektów, które jesienią i zimą zazwyczaj są zamknięte.
3: Cerkwie, kościoły, chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim, na szlak architektury drewnianej, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. My jako Małopolska Organizacja Turystyczna utrzymujemy przewodników przez cały rok w 8 w sezonie 50 obiektów. Planujemy pod koniec sierpnia koncerty Muzyka Zakręta w Drewnie.
2: Mówi Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a szczegóły znajdziecie na www.drewnianamałopolska.pl. A na koniec jeszcze Kraków. Najmłodsi mieszkańcy zoo czekają na zwiedzających. Ten rok okazał się bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra, małpka czarna i 2 małe lamy. O tych i innych maluchach opowiedział nam pracownik krakowskiego zoo Jerzy Piruk.
4: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także też rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się 2 młodych.
2: Zwierzątka są na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości w WOPS.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiSu nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
1: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
0: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiSu znali konsekwencje niepodpisania partyjnej deklaracji.
1: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
0: Wyrzuceni posłowie to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Należą do nich m.in. Michał Dworczyk czy Szymon Szynkowski-Welsenk. Po rozłamie w PiSie głos zabrał też Mateusz Morawiecki. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał były premier.
2: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
0: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiSie jest od 15 lat.
3: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
0: Formalnie wykluczenie z PiSu Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Wtedy Komitet Polityczny Partii stwierdzi, że ich członkostwo wygasło. A co na to politycy PiSu? Krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca tymczasem czeka na rozwój sytuacji. Polityczny komentarz w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
5: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
4: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że
6: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
4: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
7: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł. 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł. 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
8: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
9: Prawie 8 zł już dochodzi.
10: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
7: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę. Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
11: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
7: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
0: Do problemów w cieśninie Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habir.
12: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z urzędem miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
13: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
12: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
0: tych drzew nie da się już uratować. W lesie w okolicach Mieczkowa między Bydgoszczą a Piłą ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
15: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
14: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
16: Działkowicze potrzebują kory, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
14: Straż Leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
0: Straty oszacowano na około 2000 zł, ale straty przyrodnicze są znacznie większe. Leśnicy zaznaczają, że takie akty wandalizmu na szczęście rzadko się zdarzają. Znacznie częstszym problemem jest zaśmiecanie lasów, wyrzucanie opon i odpadów poremontowych. Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Te rywalizacje coraz częściej przegrywają taksówkarze. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku? O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
17: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
18: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
17: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
18: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
17: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny, agresja na drogach przybiera na sile. Widać to po masowych zgłoszeniach wysłanych na policyjne skrzynki stop agresji drogowej. Potwierdzają to również pytani przez nas kierowcy.
19: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego potrafił wyjść z pięściami.
20: Jeżdżą wypasionymi furami jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
19: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami. Tak, uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
21: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
22: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
23: To powoduje wypadki, myśli pani?
22: Myślę, że tak.
0: Z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Zdaniem ekspertów powodem przybierającej na sile agresji drogowej jest nasza zła kondycja psychiczna. Kierowcy częściej odczuwają stres, zmęczenie i gniew podczas jazdy. Ludzie dobrej woli skrzyknęli się i w Łodzi, w pobliżu namiotu Zupy na Pietrynie, powstała kuchnia społeczna. Jest wyposażona we wszystko, co potrzebne do przygotowania posiłków. Mogą tu przychodzić i gotować sobie ludzie w kryzysie bezdomności i ci, którzy nie mają możliwości gotować w domu.
24: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie, niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
25: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować sobie posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczypta Dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Kuchnia jest przy Stanisława Kostki 2 i można w niej gotować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Z mikrofonem odwiedziła ją nasza reporterka Ela Piotrowska. Naukowcy Politechniki Śląskiej stworzyli grę w Gliwice. Ma formę nowej, urbanistycznej gry karcianej. Talia składa się z 52 kart i 3 jokerów. Na awersach znalazły się charakterystyczne obiekty i przestrzenie reprezentujące poszczególne dzielnice Gliwic. Rewersy tworzą natomiast kompletną mapę miasta, mówi architekt profesor Tomasz Bradecki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
26: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, studentów, którzy twórczo starają się wykorzystać, zweryfikować wiedzę na temat miasta Gliwice.
0: W grze znalazły się również specjalne karty funkcyjne, nawiązujące do wydarzeń i postaci związanych z Gliwicami. Dzięki nim uczestnicy mogą podejmować decyzje wpływające na rozwój miasta. To będzie sprawdzian psiego nosa i dobrej współpracy z opiekunem. Podczas treningowych zawodów Nosework w Lubsku czworonogi będą wyszukiwać ukryte próbki zapachowe.
1: Cel jest taki, żeby ludzie, którzy uprawiają nosework, czyli sport kynologiczny, mogli poczuć odrobinę

0: które mogą utrudniać odnalezienie właściwej próbki. Całość w niedzielę od 17. Drewniane kościoły, cerkwie, ale też dwory czy skanseny znowu otwarte dla turystów. W Małopolsce można zwiedzać szlak architektury drewnianej. Na trasie znajdziemy kilkadziesiąt przeróżnych obiektów, które jesienią i zimą zazwyczaj są zamknięte.
1: Cerkwie, kościoły, chociażby na Sądecczyźnie czy Beskidzie Niskim, na szlak architektury drewnianej, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. My jako Małopolska Organizacja Turystyczna utrzymujemy przewodników przez cały rok w 8 sezonie 50 obiektów. Planujemy pod koniec sierpnia koncerty Muzyka Zaklęta w Drewnie.
0: Mówi Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a szczegóły znajdziecie na www.drewnianamałopolska.pl. A na koniec jeszcze Kraków. Najmłodsi mieszkańcy zoo czekają na zwiedzających. Ten rok okazał się bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra, małpka czarna i dwie małe lamy. O tych i innych maluchach opowiedział nam pracownik krakowskiego zoo Jerzy Piruk.
2: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także też rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się dwójka młodych.
0: Zwierzątka są na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.
2: Robi lato.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiS-u nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
1: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
0: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiS-u znali konsekwencje niepodpisania partyjnej deklaracji.
1: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
0: Wyrzuceni posłowie to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Należą do nich m.in. Michał Dworczyk czy Szymon Szynkowski-Welsenk. Po rozłamie w PiS-ie głos zabrał też Mateusz Morawiecki. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał były premier.
2: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
0: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiS-ie jest od 15 lat.
3: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
0: Formalnie wykluczenie z PiS-u Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Wtedy Komitet Polityczny Partii stwierdzi, że ich członkostwo wygasło. A co na to politycy PiS-u? Krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca tymczasem czeka na rozwój sytuacji. Polityczny komentarz w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
5: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
4: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiS-ie. Zaznacza jednak, że
6: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
4: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiS-u w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
7: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
8: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
9: Prawie 8 zł już dochodzi.
6: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
7: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę. Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
10: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
7: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
0: Do problemów w cieśninie Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habir.
11: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z urzędem miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
12: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
11: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
0: Tych drzew nie da się już uratować. W lesie w okolicach Mieczkowa między Bydgoszczą a Piłą ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
14: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
13: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
15: Działkowicze potrzebują korę, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
13: Straż Leśna apeluje

0: przyszłości. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność taksówkarzy zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
1: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
0: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
1: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
0: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
2: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny, agresja na drogach przybiera na sile. Widać to po masowych zgłoszeniach wysłanych na policyjne skrzynki stop agresji drogowej. Potwierdzają to również pytani przez nas kierowcy.
3: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego potrafił wyjść z pięściami.
4: Jeżdżą wypasionymi furami, jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
5: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami, tak jakby uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
6: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
7: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
8: To powoduje wypadki, myśli pani?
7: Myślę, że tak.
2: Z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Zdaniem ekspertów powodem przybierającej na sile agresji drogowej jest nasza zła kondycja psychiczna. Kierowcy częściej odczuwają stres, zmęczenie i gniew podczas jazdy. Ludzie dobrej woli skrzyknęli się i w Łodzi, w pobliżu namiotu Zupy na Pietrynie, powstała kuchnia społeczna. Jest wyposażona we wszystko, co potrzebne do przygotowania posiłków. Mogą tu przychodzić i gotować sobie ludzie w kryzysie bezdomności i ci, którzy nie mają możliwości gotować w domu.
9: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie. Niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
10: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować sobie posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczypta Dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
2: Kuchnia jest przy Stanisława Kostki 2 i można w niej gotować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Z mikrofonem odwiedziła ją nasza reporterka Ela Piotrowska. Naukowcy Politechniki Śląskiej stworzyli grę w Gliwice. Ma formę nowej, urbanistycznej gry karcianej. Talia składa się z 52 kart i 3 jokerów. Na awersach znalazły się charakterystyczne obiekty i przestrzenie reprezentujące poszczególne dzielnice Gliwic. Rewersy tworzą natomiast kompletną mapę miasta, mówi architekt profesor Tomasz Brodecki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
11: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, studentów, którzy twórczo starają się wykorzystać, zweryfikować wiedzę na temat miasta Gliwice.
2: W grze znalazły się również specjalne karty funkcyjne, nawiązujące do wydarzeń i postaci związanych z Gliwicami. Dzięki nim uczestnicy mogą podejmować decyzje wpływające na rozwój miasta. To będzie sprawdzian psiego nosa i dobrej współpracy z opiekunem. Podczas treningowych zawodów Nosework w Lubsku czworonogi będą wyszukiwać ukryte próbki zapachowe.
12: Cel jest taki, żeby ludzie, którzy uprawiają nosework, czyli sport kynologiczny, mogli poczuć odrobinę adrenalinki, no i wprowadzić psa też w stan takiej adrenaliny, takiego wydarzenia, oczekiwań swoich i sprawdzić się razem jako team.
2: Mówi psia trenerka Izabela Szpryngiel. O końcowym wyniku zdecyduje skuteczność, tempo i współpraca zespołu.
12: 4 kategorie zapachowe. Próbka jest ukryta w pomieszczeniu, ukryta w terenie. Przeszukanie pojazdu, często jest to samochód, motocykl. Będzie też w pomieszczeniu ukrytych kilka próbek, a ludzie nie będą wiedzieli, ile ich jest. Czyli będą musieli przeszukać całe pomieszczenie, twierdzić, że pomieszczenie już jest czyste, powiedzmy odnajdują 5 próbek albo odnajdują 3 próbki.
2: Na ringu pojawiają się także zapachy zwodnicze, które mogą utrudniać odnalezienie właściwej próbki. Całość w niedzielę od 17. Drewniane kościoły, cerkwie, ale też dwory czy skanseny znowu otwarte dla turystów. W Małopolsce można zwiedzać szlak architektury drewnianej. Na trasie znajdziemy kilkadziesiąt przeróżnych obiektów, które jesienią i zimą zazwyczaj są zamknięte.
13: Cerkwie, kościoły, chociażby na Sądecczyźnie czy Beskidzie Niskim, na szlak architektury drewnianej, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. My jako Małopolska Organizacja Turystyczna utrzymujemy przewodników przez cały rok w 8 sezonie 50 obiektów. Planujemy pod koniec sierpnia koncerty Muzyka Zaklęta w Drewnie.
2: Mówi Grzegorz Biedroń

0: Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a szczegóły znajdziecie na www.drewnianamałopolska.pl. A na koniec jeszcze Kraków. Najmłodsi mieszkańcy ZOO czekają na zwiedzających. Ten rok okazał się bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra, małpka czarna i dwie małe lamy. O tych i innych maluchach opowiedział nam pracownik krakowskiego ZOO Jerzy Piruk.
1: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także też rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się dwójka młodych.
0: Zwierzątka są na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, wita Damiana. Cześć Damianie.
2: Cześć, witam ja ciebie.
1: Przede mną twoje zgłoszenie opisujące konflikt, który ty teraz przedstawisz i ujawnisz rangę problemu.
2: Od pewnego czasu nie umiem z żoną dojść do porozumienia, a ostatnimi czasy już nawet zaszło tak daleko, że postawiła sprawę na ostrzu noża i chce złożyć papiery rozwodowe.
1: Ja tu czytam, że wy 15 lat się znacie.
2: Kawał czasu.
1: Nie, macie za sobą 6 lat małżeństwa.
2: Tak.
1: Szkoda by było tego, nie sądzisz?
2: Ja wiem o tym, że by było szkoda.
1: Kto tu jest drapił obóz, ty czy ona?
2: No, powiem ci to tak, że to może być po połowie, albo pewnie w większości na mnie spadnie cała wina, no ale
1: no i ładnie.
2: Wezmę to na klatę.
1: Te ciężkie chwile, czego dotyczą? O co chodzi żonie? Jak ma na imię dziewczyna?
2: Ania. To dosyć złożona historia i dłuższy temat, proste rozmowy.
1: Ale musisz mi powiedzieć, ja do niej zadzwonię nieprzygotowany, muszę wiedzieć.
2: Kurczę, co tu powiedzieć takiego, że to było brak czasu dla niej, czy złe traktowanie, albo może tak też można to traktować.
1: A, no to czyli absolutnie twoja wina.
2: No właśnie.
1: Nie jesteś eleganckim mężem, Damianie, dla Anny.
2: Czasami tak po prostu się to nawarstwia i no i potem dochodzi do takich scen, że tak powiem, i sytuacji.
1: Damian, to jest zmęczenie tak. Materiału, wiesz o tym? 6 lat małżeństwa, 15 lat...
2: Prawdopodobnie.
1: Tak jest. I co? Jakoś tak nie widzisz blasków, nie widzisz poświaty, radości przy Ani? Nie, naprawdę nie potrafisz zobaczyć tej dziewczyny, którą poznawałeś 15 lat temu? Pamiętasz to?
2: Nie no, ja to pamiętam. To może jest... Po prostu może ona już tego nie widzi.
1: A to czyli dlatego. Ona też jest niedobra dla ciebie? To nie jest tak, że tylko ty?
2: W większości pewnie jestem ja, no. Potem mniejszość zostaje dla niej.
1: Dobrze, dlaczego ten pozew o rozwód jest złożony? Dlaczego chce się rozwodzić? Co ci mówi?
2: Że nie umiemy się dogadać.
1: No, to problem jest duży. To ciężko być ze sobą, nie potrafiąc się dogadać. Damian.
2: Dokładnie.
1: Dzieci są?
2: Tak, są.
1: Ile? Jakie?
2: Dwójka.
1: Proszę. W jakim wieku?
2: 16 i 7. Myślę, że w tym coś pomożecie w mojej sprawie.
1: No, postaramy się. Ale powiedz mi, jakie tak. Dzieci? Chłopak? Dziewczynka?
2: I dziewczynka i chłopak.
1: Który?
2: Dziewczynka starsza, chłopak młodszy.
1: Okej, okay, dobrze. Dobra, no musisz mi poza anteną powiedzieć dokładnie. Ja muszę wiedzieć, o co tam chodzi w tych kłótniach, w tych scenach, w tych ciężkich chwilach twojego małżeństwa, bo inaczej nie będę skuteczny. A tymczasem, Anno, jeśli słyszysz, bardzo cię proszę, odbieramy słuchaweczkę. Nuda was złapała. Przechodzony temat.
2: Delikatnie, delikatnie.
1: Przechodzony temat. Ponownie Damianie musi się wariat obudzić, a Anka musi być znów dziką kocicą pełną kreacji i uwodzenia Damiana. I wszystko będzie dobrze. Jeśli się to uda, będziecie mieli fantastyczne życie razem.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry. No nie poznaję, nie wiem, z kim mam przyjemność.
1: Ale fajnie się gada, patrz, jeszcze się nie znamy.
2: Witam serdecznie.
1: Widzisz, Anula, widzisz? Przedstawiam państwu bruneczkę, jakże piękną, szczupłą, niewysoką, ładną, która boi się jeździć samochodem, w związku z tym postanowiła sobie niedługo zrobić prawo jazdy. Jak idzie?
2: No, dopiero się zapisałam.
1: Okej, to przygotuj się. Anka, mam tu zgłoszenie twojego Damiana, który pisze o tym, że nie dogadujecie się. A ty już przestałaś wierzyć w to, że moglibyście się dogadać. A to bzdura. Można zawsze.
2: No zawsze można.
1: Pewnie, że tak. Szczególnie dla 16-latki i 7-latka, wiesz, to są powody. Gdyby oni mieli po 20 parę lat, to bym cię puścił wolną. Ale jeszcze jesteście im potrzebni, wiesz o tym. Jeszcze warto powalczyć, kurczę, no. Anula, wiem o waszych problemach, bo musiał mi o tym opowiedzieć. Wiem, że trochę ci się nudzi, że trochę fiziasz, bo lecisz do przodu. Stanęłaś na nogi. Słuchaj, mi powiedział, że ty żeś położyła papiery rozwodowe.
2: Tak.
1: No i widzisz? Ale chodzi o jakiegoś faceta bądź babę z twojej bądź z jego strony?
2: Nie, no właśnie nie. Nie ma takiej potrzeby, dlaczego coś się ma kończyć albo zaczynać.

0: Damian, mam do ciebie żal, że nie powiedziałeś mi, że tym złem to również jesteś ty w tym związku. Nie powiedziałeś mi, że już byłeś u psychologa i nie powiedziałeś mi, że jest, tak jak Anka mówi. Nie sądziłeś, że ona powie?
1: Nie, może nie sądziłam.
0: No, widzisz, no. Anka, zastanów się, zanim się rozwiedziesz. Proszę cię.
2: No niestety, to już jest decyzja podjęta.
0: Kurczę. Ależ musiał.
2: Bardzo przykro.
0: Ależ musiał ci dokuczyć. Damian!
1: Tak?
0: Jedziesz.
1: Ciężko coś powiedzieć, bo nie umiem. Wiem, że dużo rzeczy zawaliłem, ale wciąż ją kocham.
0: A nie, on cię kocha, słyszysz?
2: Słyszę, ale niestety to do mojej decyzji nie zmienia.
0: Ja wiem, osoby nie zdaję sprawy z tego, wiesz, jak postępować, żeby było dobrze, ale cię kocha.
2: Bardzo mi przykro.
1: Ja też.
0: Tu wszystko, Damianie, jest pozamiatane i nie ma co winić Anki. To raczej siebie musisz winić, ale też znowu nie przesadzaj, bo widocznie tak musiało być, no.
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że w tej kwestii jestem w stanie się dogadać, jesteśmy dorosłymi ludźmi i nic z tego nie zmieni.
0: Trzymaj się, Janula. Trzymaj się, Damian.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, pa. Cześć.
2: Do widzenia.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Dlaczego mężczyźni muszą pracować o 5 lat dłużej? Dlaczego kobiety mogą wcześniej przejść na emeryturę? Dlaczego, no akurat w tej sprawie, nie ma równouprawnienia kobiet i mężczyzn?
5: A pani jest za tym, żeby zrównać wiek kobiet i mężczyzn, bo teraz dyskusja jest,
6: nie.
5: Czy to nie jest właśnie dyskryminacja ze względu na płeć?
6: No to pan urodzi dziecko i pogadamy.
5: Nie jest to możliwe
6: urodzi
5: raczej.
6: Dziecko.
7: Ale kobiety, które nie mają dzieci, tak chcieli wprowadzić bykowe, tak?
5: Czyli takie bykowe dla kobiet, kobiet, czyli takie jałówkowe jakby. Pomysł tym jałówkowy, o. Taki kontrowersyjny trochę, wiesz, bo to zaraz kobiety powiedzą.
7: No niby mamy równouprawnienie, tak?
5: No ale są kobiety, które właśnie na przykład nie chcą mieć dzieci, nie rodzą dzieci.
8: No i spoko, nie? To jest indywidualna decyzja każdego człowieka.
5: Ale to dlaczego na emeryturę ma iść, jak ma 60 lat, a
8: mężczyzn... Nie mam pojęcia.
5: Czy to nie jest dyskryminacja mężczyzn?
8: Dla mnie nie.
5: Teraz to wie pani, to i mężczyźni idą na urlop tacierzyński, opiekują się dziećmi, posprząta taki, pranie wstawi.
6: Mój Boże, śmiech warte.
9: Moim zdaniem powinno to być równo. Troszkę senna jest.
5: Senna, płaczę troszkę. No to zobaczę.
9: Dziękuję, dużo zdrowia.
4: Rząd nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula tłumaczy, że powodem jest między innymi nierówny podział obowiązków domowych. Chodzi o to, że kobieta częściej zajmuje się dziećmi, sprząta w domu, częściej gotuje. Takie są zwyczaje w Polsce, więc kobiecie należy się wcześniejsza emerytura. O tym właśnie dziś w Co ludzie powiedzą, należy się czy się nie należy. A jeżeli mężczyzna jest z tych raczej gotujących, pozmywa, posprząta, pranie wstawi, pójdzie z dzieckiem na spacer, no to co w takiej sytuacji? Czy jemu też się należy wcześniejsza emerytura? No i kto miałby to liczyć? Kontrola z ZUS-u. Adam Feder, zapraszam.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Średnia długość życia kobiety w Polsce to ponad 82 lata. Mężczyźni żyją średnio prawie 75 lat. To oznacza tyle, że mężczyzna pracuje dłużej, mimo że przeciętnie żyje krócej. Średnio statystycznie mężczyzna ma prawo pobierać emeryturę przez niecałe 10 lat, a kobieta ponad 22 lata.
5: A pani jest za tym, żeby zrównać wiek kobiet i mężczyzn, bo teraz dyskusja jest...
6: Nie.
5: No ale właśnie dlaczego przecież to...
6: Dlatego, że kobieta więcej pracuje. Pracuje oprócz tego w domu, wychowuje dzieci. Także wiek 60 lat dla kobiety to jest full, a mężczyzna 65. Bo pracujecie niestety mniej.
5: No ale co czwarty mężczyzna nie dożywa w ogóle tej emerytury. No bo... Czy to nie jest właśnie dyskryminacja ze względu na płeć?
6: No to rodźcie dzieci.
5: Jest tacierzyński na przykład, przecież mężczyźni chodzą, wychowują
6: pana,
5: dzieci.
6: Pan urodzi dziecko i pogadamy.
5: No nie, no ja to no, nie urodzę, gdyż nie jestem jakby tutaj...
6: Albo właśnie, widzi pan.
5: Nie jest to możliwe
6: urodzić
5: raczej.
6: Dziecko, wychować, pomagacie, owszem, ale trzeba urodzić.
5: No ale widzi pani, ile się teraz tych dzieci rodzi? No kobiety też już no, nie chcą rodzić dzieci i z jakiego względu no, mają mieć szybciej emeryturę?
6: Jak... Co mają rodzić, jak mężczyzna 40 lat już prostata? No to co, proszę no. pana, nie przegada mnie pan.
5: Ale jeszcze... teraz chodzi, żeby zrównywać, wie pani, wszystko, żeby byli równi mężczyźni i kobiety.
6: A co, krzywi jesteście?
7: A niektóre kobiety nie mają dzieci, nie prowadzą gospodarstwa domowego.
5: No, są takie kobiety.
7: No właśnie. Prowadzą jakieś biznesy czy coś, dlaczego one mają mieć lepiej? To my pracujemy na ich emerytury później? No. Może jakieś wyłączenia powinny być, rzeczywiście. To nie, no bo przy trójce czy czwórce dzieci zrozumiałe to jest, tak?
5: Aha, czyli kobiety.
7: Nie ma miejsca w przedszkolach, nie w przedszkolach. Rozumiem. Ale kobiety, które nie mają dzieci, tak chcieli wprowadzić bykowe, tak? Mężczyzna, który nie ma dzieci, płaci większe podatki, tak? No i kobieta, która nie ma dzieci, nie ma żadnej ulgi.
5: Aha, że nie idzie szybciej na emeryturę.
7: Tak, dokładnie.
5: Aha, czyli takie bykowe dla kobiet, czyli takie jałówkowe jakby. To by. Ale nie wiem, czy to wiesz, eleganckie pomysł z tym jałówkowym. Taki kontrowersyjny trochę, wiesz, bo to zaraz kobiety powiedzą.
7: To niby mamy równe uprawnienie, tak? Idąc tym, myślę, że to by było sprawiedliwe, tak? No trudno, a czy ja mam dłużej pracować?
5: A jeżeli kobieta nie ma dzieci na przykład, to z jakiego powodu 60 lat może...
10: No to nie zrobią jakąś różnicę, ale tak to by było wielka niesprawiedliwość.
5: Ale to wtedy też to takie jest dyskusyjne właśnie, że to kobiety wtedy mówią, ale to...
10: niech trochę...
5: Nie można karać za nieposiadanie dzieci, no bo...
10: To gdzie... niech trochę zróżnicują, no.
5: Aha.
11: Równouprawnienie.
5: Tak.
11: To ja bardzo proszę, żeby było równouprawnienie w pensjach. Dlaczego kobiety mniej zarabiają, a mężczyźni więcej? I dobrze by było, żeby faceci też zajmowali się dziećmi, no przynajmniej je rodzili, no.
5: Ale to są takie różne teraz już działania, żeby właśnie to zrównywać, te pensje, na przykład tam unijne przepisy.
11: No to najpierw przepisy. Niech zrównają, a potem niech mówią, że chcą mniej pracować.
4: Co trzecia kobieta w Polsce nie planuje albo nie wie, czy będzie chciała w ogóle mieć dziecko, to wynika z badań CBOS-u. Tam pojawił się taki pomysł, że byłoby uczciwie, gdyby powiązać prawo do wcześniejszej emerytury dla kobiety z liczbą posiadanych dzieci. Jest to pomysł kontrowersyjny, kobietom raczej się nie podoba.
8: Zawsze tak było, 60 i 65. Ja uważam, że jak było, tak powinno być.
5: No ale czy to nie jest dyskryminacja mężczyzn?
8: Dla mnie nie. Kobiety rodzą dzieci, mają więcej pracy w domu. Praca.
5: No. Ale jak kobieta nie rodzi dzieci na przykład, bo to...
8: To ja myślę indywidualnie.
5: A to może wtedy właśnie jak nie rodzi, to wtedy, żeby tak jak mężczyzna mogła iść na emeryturę, jak ma 65 lat, czy nie?
8: To powinno być inaczej ustalone. Przepraszam, czy autobus.
5: Autobus, no dobrze.
8: Dziękuję.
5: Ale są kobiety, które właśnie na przykład nie chcą mieć dzieci, nie rodzą dzieci.
8: No i spoko, nie? To jest indywidualna decyzja każdego człowieka, czy chce, czy nie chce.
5: Ale to dlaczego na emeryturę ma iść, jak ma 60 lat?
8: Nie mam pojęcia.
5: Kontrowersja polega na tym, że pani minister do spraw równości mówi, że żeby było równo, to musi być nierówno, bo kobieta więcej w domu pracuje.
8: Myślę, że też ta równość między kobietami a mężczyznami nie do końca w tym wszystkim chodzi o to, żeby wszyscy mieli po tyle samo. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, to na przykład z tym noszeniem ciężkich rzeczy w pracy, tak? Nie pamiętam, jaki tam jest limit, no ale kobieta ma chyba z 2 albo 3 razy mniej niż mężczyzna do noszenia, może maksymalnie.
5: Aha, żeby no to nie, wyrównać, wiem.
8: No właśnie, dlatego może ten wiek, no mężczyzna też robi w domu, no to też nie jest tak. Myślę, że te czasy, kiedy mężczyzna leży i nic nie robi, dawno się skończyły.
5: No właśnie, no to no. Być może właśnie trzeba by...
8: Może powinni coś z tym zrobić. Ja ogólnie, kontrowersyjne, macie do filmiku. Ja uważam, że powinni podwyższyć dla wszystkich wiek emerytalny i powinniśmy dłużej pracować. Ja bym nie miała z tym problemu, no i tak trzeba będzie pracować, nie? I tak to jest 40 następnych lat pracowania, więc...
5: No tak, na swoje perspektywy, tak.
8: No, straszne.
4: Ten taki tradycyjny podział obowiązków w domu trochę już chyba przestaje obowiązywać. To się w wielu domach zaciera, no szczególnie w młodym pokoleniu. Trudno uczciwie uzależniać prawo do wcześniejszej emerytury od godzin spędzonych na prasowaniu, czy tam od liczby poskładanych prześcieradeł. To raczej nie ma sensu. No ale starsze pokolenie kobiet broni tego prawa do wcześniejszej emerytury. Tam jest sporo argumentów. Posłuchajcie.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
5: Pani jest za tym, żeby zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
12: Proszę pana, nie.
10: Nigdy.
5: Ale właśnie to też jest jeden z argumentów, że 1/4 mężczyzn w ogóle nie dożywa emerytury, a tylko 7% kobiet.
12: Właśnie nie szanują, dlatego nie dożywają emerytury. Tak, nie chodzą do lekarzy, nie dbają o siebie.
11: Poleżą na kanapie.
5: Niektórzy mówią, że to jednak dyskryminacja mężczyzn jest.
12: Panie, weź się pan uparłeś na tą dyskryminację. Weź się zuparno.
5: No ale no bo jaka to jest równe traktowanie, że mężczyzna 5 lat dłużej musi pracować?
12: Niech pracuje.
11: Tak jest.
10: O, ja jestem za tym, że tak.
5: Żeby co, żeby zrównać?
10: Żeby zrównać. Oczywiście chodzą już na spacer i widzę z dziećmi, no mężczyźni i widzę, że zakupy razem robią wspólnie, wszędzie chodzą. Uważam, że dlaczego? Już teraz jest równouprawnienie.
12: A nie widać jak wspólnie, a może w domu. I samochód mamy.
5: A pani musi z tym wózeczkiem...
12: No i tak.
5: Latać na bazar.
10: A on śpi.
8: mi niech obniżą do 60 mężczyznom i niech zrywają wiek. A dlaczego mają podnosić?
5: Ale to kto to wszystko będzie utrzymywał teraz, wie pani, bo to...
13: No widzi pan,
8: no to właśnie tak, drugą. No wie pan, jak lekarz zarabia 200 tysięcy czy tam ileś na miesiąc, no to kochany, no to wiadomo, że okradana jest Polska i w ogóle, no to wiadomo, że nie ma pieniędzy.
14: Ja musiałam dwoje dzieci wychować sama. To ja pracowałam, brałam wszystko, co się dało, bo ja musiałam zarobić na chleb dla dzieci i dla siebie. To ja, proszę pana, wiertarki, szlifierki, to była moja robota. Ja napracowana jestem bardzo, 45 lat mam pracy, a ja mam 3000 emerytury. No to niech sobie państwo pomyślą, jaką emeryturę ja powinnam mieć, a jaką mam. Szukam sklepów, gdzie taniej. To przyjechała, bo tu aż tu. Niech mnie pan poradzi to. No weźmie pan.
5: No rzeczywiście, no jest tego.
14: I 87 lat skończyłam i jeszcze przyszłam do sklepu, żeby z głodu nie umrzeć. Zakupy sobie zrobić. Proszę pana, kobieta to zawsze przez całe życie ma więcej obowiązków i pracy i jest bardziej zmęczona, uciemiężona, bo mężczyzna silniejszy sobie radę daje. A kobieta musi wszystko trwać. I w domu, i przy dzieciach, i wszędzie, i wszędzie, wszędzie. Gdzie się nie pije, to kobieta musi.
5: No ale teraz to wie pani, to i mężczyźni idą na urlop tacierzyński, opiekują się dziećmi, posprząta taki, pranie wstawi.
14: Mój Boże, śmiech warte. Żeby synowa miała możliwość pracy, to do dzieci przychodziłam.
5: Ci pani jeszcze pomagała wychowywać wnuczki. A co, a dziadek nie?
14: Ale z miłością, dziadek. To znaczy, mój mały, mój Boże. A to ja bym sama, jakby był dziadek, to bym sama nie wychowywała dzieci. No. Tylko jak dziadek poszedł się bawić z paniami na czasy, no to musiałam dzieci ja. A grosza nie zostawił. Nie cholera. Ciężko mi było. Musiałam, sąsiadka mi pomogła, taka starsza, już nie żyje. Bo nawet na chleb nie został. A ja musiałam się męczyć przez całe życie i tak było. Takie tragedie są życiowe. Tylko, że nikt na to nie zwraca uwagi.
5: No, wychowała pani dzieci, tak. Wyrosły.
14: Tak. I moje dzieci, moje to dwóch chłopców jest. I moje dzieci, to tak jak pan mówi. I ugotuje, i kupi, i wszystko porobi sam sobie.
5: Przynajmniej do tego autobusu, co wniosę?
14: Jak pan.
5: O, idziemy, gdzie tu?
14: Do przodu.
5: Do przodu.
15: Ja też pana poproszę o pomoc. Pan taki chętny.
5: Bardzo proszę.
4: W Europie, w większości krajów, wiek emerytalny jest dla kobiet i mężczyzn taki sam. W Niemczech czy w Danii 67 lat, ale ma być jeszcze wyższy. We Francji już była reforma, ma być 64 lata dla kobiet i mężczyzn porówno. Tylko w Austrii jeszcze do niedawna było tak jak w Polsce, ale w 2024 roku w Austrii też zaczęli powoli, stopniowo podnosić wiek emerytalny kobiet z 60 do 65 lat. Od 2033 roku ma być już porówno.
5: W Europie, w większości krajów, zrównany ten wiek jest.
16: Proszę pana, w Europie to jest wszystko do góry nogami. Mnie się to nie podoba. Kobieta powinna pójść wcześniej ze względu na jej dwie role. Rodzicielka i po tym służąca, praczka, szwaczka.
5: Nie, no to już dzisiaj to chyba tak nie ma. No.
16: A, no pewnie, aha, bo ja żyję pewno na Księżycu i nie wiem.
5: Ale jak dzisiaj mężczyźni tak, pranie wstawi, obiad ugotuje, posprząta.
16: Nie widziałam takiego.
5: Tacierzyński na przykład, że mężczyźni biorą.
16: Biorą? Ja nie słyszałam o takim.
5: Nie. Wie pan, się tak próbuje, się tak zrównuje.
16: Już 93 lata nie widziałam tatusia na... I nie słyszałam o takim.
8: No ja poszłam w wieku 60 lat i się nie mogłam doczekać.
5: No właśnie, no ale mężczyzna nie ma takiej możliwości. A czy to jest sprawiedliwe, czy to nie jest...
8: Sprawiedliwe.
5: Dyskryminacja mężczyzn.
8: Jaka
5: właśnie.
8: Jaka dyskryminacja? Co oni w domu robią? Niech pan zobaczy, jak wygląda.
5: No, ale... No właśnie. No ale teraz to już ci młodzi mężczyźni to już są tacy, że
13: tak wszystko w domu żonie pomagają i tak jest równouprawnienie. A my chętnie obowiązki swoje zwalimy i mogę do 65 pracować.
4: Na zachodzie jest równo w większości krajów.
17: Polska, no, to jest Polska. To jest Polska.
4: Czyli co, pan tutaj uważa, że to jest dobrze?
17: Porządek jest.
18: Z jednej strony ja jestem za tym, żeby była ta równość, ale z drugiej strony kobieta wkłada więcej wysiłku niż facet, który wydaje mu się, że idzie do pracy, a potem wraca i leży.

0: jak pan widzi.
1: No właśnie, bo pan tak, to akurat na spacerze.
0: Moim zdaniem powinno to być równo. Żeby w ogóle były te emerytury, to będę bardzo zadowolony, bo odkładam jako przedsiębiorca składki już od 15 lat. Bardzo duże, a zobaczymy, jak to będzie po prostu.
1: No dobra, nie przeszkadzamy, bo...
0: Najważniejsze, żeby było zdrowie, tak, bo już troszkę senna jest.
1: Senna, płaczę troszkę. No to zobaczymy.
0: Dziękuję, dużo zdrowia.
2: Musieliśmy kończyć, bo dziecko w wózku niespodziewanie się obudziło, zaczęło płakać, no i to było tyle z tej naszej rozmowy. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama. Vox FM.
3: Robi lato. Vox FM. Robi lato.

0: doma.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
5: Wśród ofiar pracownik polskiej firmy. Rosjanie uderzyli w obwód kijowski. Kierowcy, zróbcie głośniej, są poważne utrudnienia na trasie na Lubelszczyźnie. To po śmiertelnym wypadku. Za chwilę też zniszczone drzewa w lesie w Kujawsko-Pomorskim. Ktoś zdarł z nich korę. Minęła 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Zginęło 10 osób, około 100 zostało rannych. Wśród ofiar pracownik polskiej firmy z sektora obronnego. Na początek tragiczne doniesienia z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali obwód kijowski i uderzyli w trakcie targów obronnych, gdzie prezentowano nowoczesne technologie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu stwierdził, że tych targów w ogóle nie powinno tam być. Oczywiście powodem ataku są rosyjskie rakiety, wyłącznie rosyjski terror, ale już 1000 razy było mówione, że w takich warunkach wojny z takim wrogiem absolutnie nie da się organizować żadnych pokazów broni z tłumem ludzi, a już na pewno nie w pobliżu domów.
6: Zbroj i z kupą ludzi, i tym bardziej poruć z budynkami.
5: Sprawę bada ukraińska prokuratura. Wszczęto postępowanie karne w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków służbowych podczas organizacji i przeprowadzania tego wydarzenia. Pracownik polskiej firmy, który zginął, nie był obywatelem Polski. Rosjanie minionej nocy uderzyli też w Zaporoże. Uszkodzone zostało m.in. centrum handlowe. Uwaga kierowcy, są problemy na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie w miejscowości Łukowiec. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Trasa między Kockiem a Lubartowem będzie zablokowana jeszcze przez godzinę. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Ceny ropy naftowej na światowych giełdach osiągnęły poziom $100 za baryłkę, co przekłada się na wzrost kosztów tankowania. Za litr benzyny 95 kierowcy płacą obecnie około 7 zł i 29 groszy. Zdaniem analityków to nie koniec podwyżek.
7: Spodziewamy się właśnie wzrostu cen w okolice 8 zł. Także im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
5: Mówiła Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Główną przyczyną wzrostu cen paliw jest konflikt w Zatoce Perskiej, który wciąż eskaluje. W Polsce dodatkowym czynnikiem jest wygaszanie rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Ten obowiązywał od marca do końca czerwca. Tych drzew nie da się już uratować. W lesie w okolicach Mieczkowa między Bydgoszczą a Piłą ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę.
8: Nie tylko korę, ale też warstwę podkorową, która prowadzi substancje odżywcze z korony do korzeni i z korzeni do korony. W związku z tym te drzewa niestety przypuszczamy, że umrą, a nawet mamy pewność. To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
5: Mówił Piotr Siuda ze Straży Leśnej w Nadleśnictwie Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę. Strażnicy apelują o przekazywanie informacji, które pomogą załapać się podejrzanego. Drewniane kościoły, cerkwie, ale też dwory czy skanseny znowu są otwarte dla turystów. W Małopolsce można zwiedzać szlak architektury drewnianej. Na trasie znajdziemy kilkadziesiąt przeróżnych obiektów, które jesienią i zimą zazwyczaj są zamknięte.
9: Cerkwie, kościoły, chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim, na szlak architektury drewnianej, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. My jako Małopolska Organizacja Turystyczna utrzymujemy przewodników przez cały rok w 8 w sezonie 50 obiektów. Planujemy pod koniec sierpnia koncerty Muzyka Zaklęta w Drewnie.
5: Mówił Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Szczegóły znajdziecie na drewnianamałopolska.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Weekend zapowiada się z wysokimi wartościami na termometrach, a miejscami nawet z upałem. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju spore zachmurzenie, ale bez opadów. Jedynie na południowym zachodzie będzie słonecznie. W Bieszczadach może spaść słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na północnym wschodzie, przez 25 w centrum kraju, do 28 na zachodzie. Upalnie będzie jutro, w niektórych miejscach termometry pokażą 30 kresek.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: UFO. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
9: Rosyjski dron zestrzelony w Rumunii to drugi taki incydent w tym tygodniu. Co wyniknie z rozłamu w PiSie? Z partią żegna się kilkudziesięciu polityków. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w sezonie i o tym powiemy na koniec. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Kolejny rosyjski dron zestrzelony w Rumunii to drugi taki incydent w ostatnich dniach. Bezzałogowiec wleciał do rumuńskiej przestrzeni powietrznej około 8.30, poinformował prezydent Nikus Ordan. Nie doprecyzował jednak, o jaki rodzaj drona chodzi. Podobnie jak wczoraj, również dziś został zestrzelony przez pilota F-16. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w pobliżu rumuńskiej przestrzeni powietrznej, mówi minister obrony narodowej Rumunii Radu Miruca. Alarm został wydany 11 minut po otrzymaniu zgłoszenia o zagrożeniu terytorialnym. Rumuńscy żołnierze na myśliwcach F-16, którzy byli w stanie gotowości, zdołali zlokalizować i przechwycić drona, który znajdował się 9,5 km od miasta Sfântu-Gheorghe. Miasto to znajduje się około 300 km od granicy z Ukrainą. Dowódca rumuńskiej armii, generał Gheorghe Tavlat, ostrzegł, że Rumunia musi przygotować się na nowe incydenty bezpieczeństwa na Morzu Czarnym w związku z intensyfikacją eksportu zboża z Ukrainy. Oznacza to, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostanie, tu cytat, dość krytyczna. Kto zyska, a kto straci? Rozłam w PiSie i szereg pytań m.in. o przyszłość partii i nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego stronnicy, mimo ultimatum, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak te decyzje komentują eksperci?
10: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiSie może rezonować na całą scenę polityczną.
11: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
10: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
11: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra w te karty, które dostał.
10: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
9: Michał Skolimowski, dziękuję. Dziękujemy. Są zarzuty dla małoletniego napastnika po ataku w Stalowej Woli. To 15-letni mieszkaniec miasta, który w środę, używając ostrego narzędzia, zaatakował starszego od siebie chłopca. Do niebezpiecznego incydentu doszło na placu zabaw przy alejach Jana Pawła II. Nastolatek wcześniej został zatrzymany w innej sprawie.
0: Nieletni usłyszał dwa zarzuty. Jeden posiadania narkotyków, drugi spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na to, że jest to osoba nieletnia, akta sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.
9: Mówiła Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Przypomnijmy, w wyniku ataku 16-latek trafił do szpitala z raną wątroby. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I jeszcze sport. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w sezonie. Wojskowi pokonali Pogoń Szczecin na spotkaniu wyjazdowym. Zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Arsenić.
7: Wygraliśmy mecz na trudnym terenie z dobrą drużyną, która na pewno w tym sezonie jeszcze nie raz zwycięży. I mamy też dalej chyba najdalszy wyjazd za sobą, ale też jestem szczęśliwy z tego powodu, że wygraliśmy zasłużenie. I oczywiście Pogoń też miała szansę, ale my stworzyliśmy zdecydowanie więcej. Byliśmy konsekwentni, z taką wiarą, charakterystyczną.
9: Mówił Marek Papszun, trener Legii Warszawa. W drugiej kolejce Wojskowi zagrają Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin z Krakowią.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Na niebie dziś sporo chmur, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu. Około 24 w centrum do 29 kresek na zachodzie. Jutro będzie jeszcze cieplej, termometry w niektórych miejscach pokażą 30 stopni. Od poniedziałku czeka nas lekkie ochłodzenie, pojawią się też opady deszczu i burze.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Dzień dobry w sobotę, dzień dobry po godzinie 10. To jest bardzo ciekawe, że w ciągu tygodnia godzina 10 to już właściwie środek dnia, ale w sobotę można powiedzieć, że dopiero początek, dopiero czas na pierwszą kawusię. Będzie to piękny dzień, nie obiecuję, ale bardzo tego życzę. Julia Chren, dzień dobry, zostaję z Wami do 15. I z dobrą muzyką oczywiście. Z Colin i Blanka czekają już w kolejce. Będzie też The Weeknd, ale teraz Modern Talking, Geronimo's Cadillac.

0: Soniki Sky za nami w Radiu Vox FM. Dzisiaj mamy sobotę, to taka informacja dla tych, którzy nie spojrzeli w kalendarz. I sobota to podobno najszczęśliwszy dzień w tygodniu, ponieważ w piątek wieczorem zazwyczaj mamy wolne i w niedzielę mamy wolne. W związku z tym sobota jest takim dniem, przed którym, po którym nie było
1: nic. W sensie, że żadnej pracy oczywiście. Smolasty i Doda teraz.

Rimadi i Maurice Close to You w Vox FM w rytmie hitów. Wydaje mi się, że to jest piosenka o bliskości, w związku z tym piosenka dedykowana wszystkim, którzy komunikacją miejską się poruszają, zwłaszcza w godzinach szczytu, ale dzisiaj sobota, godzin szczytu nie ma, bo dzisiaj mamy wolne. Vox.

0: Impreza do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

słuchacie Radia Vox FM, bo kto inny mógłby wam tak dobrze grać? Dzisiaj sobota, 25 dzień lipca, tak? To już prawie koniec tego miesiąca. Mamy dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Bardzo proszę świętować to do wszystkich za kółkiem. I Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. To tym bardziej.

0: Olivia Adams, Never Say Never. Pięknie wprowadza nas powolutku w godzinę 11, bo ona już się zbliża. Na tę sobotę wszyscy czekali wyjątkowo, bo poza tym, że to jest oczywiście sobota, na którą zawsze się czeka, no to to ocieplenie ma przyjść. Powoli idzie, dzisiaj nawet 27 stopni ma być na termometrach.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
17: Pożary trawią Europę. Walka z ogniem trwa w Hiszpanii i we Francji. Rosjanie znów zaatakowali. Celem kilka obwodów są ofiary i ranni. Przybywa chętnych do pracy w policji. O tym powiemy za chwilę. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Dziesiątki tysięcy osób ewakuowanych, ogromne pożary na zachodzie Europy, już nie tylko Hiszpania, ale i Francja walczy z ogniem. W sumie około 1000 francuskich żołnierzy zostanie wysłanych do akcji. W dwóch regionach Hiszpanii ogłoszono za to stan wyjątkowy. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
18: Zgadza się, dzień dobry. We Francji przeprowadzono prewencyjną ewakuację ponad 100 tysięcy osób z 7 gmin w departamencie Żyrondy, także na peryferiach stolicy regionu Bordeaux. W Hiszpanii co najmniej 65 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub otrzymał zakaz ich opuszczania. W kraju odnotowano już ponad 50 pożarów. Część to prawdopodobnie podpalenia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Avila i w okolicach Madrytu. W tej chwili pożar koło Madrytu osiągnął swój szczyt, który zmierza w kierunku Robledo de Chavela i Fresnedillas. Nie jesteśmy w stanie go ugasić. Mówi Carlos Novillo z władz wspólnoty autonomicznej Madrytu. Zarówno w Hiszpanii, jak i we Francji akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury, a przede wszystkim silny wiatr.
17: Michał Rawa, dziękujemy. W wiadomościach: Ukraina. 5 osób zginęło, a 24 zostały ranne w rosyjskich atakach na obwody sumski, charkowski, chersoński i zaporoski. Rosja uderzyła przy użyciu 2 rakiet i 157 dronów bojowych. Szef władz obwodu sumskiego Ołeh Chryhorow powiadomił, że atak rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego na Sumę spowodował śmierć 3 osób. Jak zaznaczył, Rosjanie celowo zaatakowali obiekt cywilny, w którym przebywali i pracowali ludzie. Wczoraj, przypomnijmy, wojska Kremla uderzyły też w obwód Kijowski. Zginęło 10 osób, ponad 100 zostało rannych. Wśród ofiar jest pracownik polskiej firmy z sektora obronnego. Coraz więcej chętnych do służby w policji. Od początku roku do służby przyjęto już prawie 4 tysiące nowych funkcjonariuszy. Łącznie w policji służy obecnie blisko 104 tysiące policjantów i choć to najwyższy stan etatowy w historii formacji, braki dalej występują w największych miastach.
14: Sytuacja poprawiła się dość znacznie w skali kraju, ale ten problem wciąż w dużych aglomeracjach jest istotny. No, na czele tutaj z Warszawą.
17: Mówił Sławomir Koniusze, wiceprzewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów. Żeby zostać funkcjonariuszem, trzeba m.in. przejść testy sprawnościowe, posiadać polskie obywatelstwo i nie być karanym. Wymagana jest też odporność psychiczna. Zabierz swoje śmieci ze sobą, to apel i nazwa akcji społecznej Gdyńskiego Centrum Sportu, które odpowiada za czystość plaż w mieście. Z roku na rok ilość butelek, opakowań i innych odpadów w piasku rośnie, co wiąże się też z rosnącymi kosztami sprzątania, mówi Jagna Ogonowska, wicedyrektorka Gdyńskiego Centrum Sportu.
15: Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej, jeżeli się wokół siebie zabrali swoje odpadki ze sobą w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, do domu, a jeżeli nie, żeby przynajmniej wrzucili je do koszy znajdujących się na gdyńskich plażach. I serdecznie do tego zachęcamy, ponieważ nasze plaże są naszą wizytówką, żebyśmy przyjemnie odpoczywali w czystych okolicznościach.
17: W ciągu ostatniego roku z gdyńskich plaż zebrano 155 ton śmieci. Jak co roku, prawdopodobnie i w tym liczba ta wzrośnie. Weekend zapowiada się z wysokimi wartościami na termometrach, a miejscami nawet z upałem. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju spore zachmurzenie, ale bez opadów. Jedynie na południowym zachodzie będzie słonecznie, w Bieszczadach może spaść słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na północnym wschodzie, przez 25 w centrum kraju, do 28 na zachodzie. Upalnie będzie jutro, w niektórych miejscach termometry pokażą 30 kresek.
0: Minęła godzina 11, tu Radio Vox FM, Julia Hren, dzień dobry, ja zostaję z Wami do godziny 15, a szczególnie witam wszystkich tych, którzy spragnieni dobrej muzyki, poprawy humoru i dobrego podkładu na sobotę, bo my dobrze gramy, za chwilę Rihanna, później André, będzie też Cyril i Mary Joe.

Dzień dobry w sobotę, słuchacie Radia Vox FM. Zeszły weekend upłynął nam wszystkim, tak mi się wydaje, pod znakiem finału mundialu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Super się nauczyłam. No a ten weekend to po prostu polska ekstraklasa. Trzy mecze dzisiaj, jutro też trzy. Jest co oglądać. A ja was w tym weekendzie będę wspierała muzycznie. Britney Spears, Born to Make You Happy już teraz, a za chwilę z Colin i Cleo.

0: Purple Disco Machine i Kungs Substitution to za nami. Słuchajcie, złe wieści dla tych, którzy w weekend odsypiają cały tydzień, bo naukowcy powiedzieli, że spanie do późna w weekend może pogłębiać zaburzenia snu. Tylko ja tego nie rozumiem. To znaczy, że my mamy w weekend też nie dosypiać?
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Tantrix i Golden to za nami w Radiu Vox FM. Dzisiaj sobota, dzień imprezowy. Jeżeli wybieracie się dziś na jakąkolwiek imprezę, jakieś karaoke czy coś śpiewanego, proszę, wybierzcie tę piosenkę. Dzięki tej piosence wasi znajomi mogą poznać się na muzycznym talencie. No chyba, że wolicie śpiewać po polsku, to oczywiście zostaje klasyk i Miłość gorąca jak ogień, który już teraz w Radiu Vox FM.

0: Słuchacie oczywiście Radia Vox FM. Zbliżamy się do godziny 12. Dzisiaj sobota, 25 dzień lipca. Imieniny obchodzą Krzysztof oraz Jakub. Więc drogie Krzyśki, drogie Kuby, pewnie kwiatków nie chcecie. No to przy weekendzie to chyba wazon. Takich prezentów wam życzę.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Reklama. Rosjanie znowu uderzyli w Ukrainę. Są ofiary i ranni. Od tego zaczynamy. Kierowcy, zróbcie głośniej. Są duże problemy na S3 koło Szczecina. Bramkarz Łukasz Fabiański kończy karierę. Były reprezentant Polski nie żegna się jednak z piłką. Minęło południe. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 6 osób nie żyje w wyniku rosyjskich ostrzałów. 3 osoby zginęły w Sumach na północy. Tam dron uderzył w magazyn pocztowy w obwodzie charkowskim na wschodzie. W wyniku precyzyjnego uderzenia drona w samochód zmarł mężczyzna. Kolejne 2 ofiary odnotowano w obwodzie chersońskim na południu i na Donbasie. Po raz kolejny zaatakowane zostało Zaporoże. Zniszczone zostały sklepy. Całe szczęście, że obyło się bez ofiar, mówi pracownica jednej ze zniszczonych aptek. Nie wiemy na razie, jakie duże są zniszczenia. Wszędzie leży szkło, nie ma też okien. Czekamy na służby, żeby sprawdziły wszystko i żebyśmy mogli wejść do apteki. Drzwi też nie ma już. Czekamy, zobaczymy, co będzie dalej.
17: Czekamy, co będzie dalej.
0: Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 2 rakiety i ponad 150 dronów. W wiadomościach teraz ważne informacje dla kierowców. Są spore problemy na S3 w kierunku Szczecina. Na wysokości Kliniska Wielkie doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Z kolei w okolicy Radziszewka zderzyły się 2 auta. W miejscach wypadków tworzą się spore korki. Ruch w kierunku Szczecina odbywa się tylko pasem awaryjnym. Straty będą liczone w milionach. Braniewo na Warmii i Mazurach walczy ze skutkami gwałtownej ulewy. Kilkugodzinne ulewne opady deszczu sprawiły, że woda wylała się z 2 zbiorników retencyjnych. Jednego na terenie jednostki wojskowej, drugiego w mieście. Zalany został m.in. nowy skwer miejski, chodnik i ścieżka rowerowa.
10: Przepust, ciągi pieszo-rowerowe plus nawierzchnia drogi zostały bardzo poważnie uszkodzone.
0: Mówił Ireneusz Cibiorek, komendant strażaków w Braniewie. Służby przez kilkadziesiąt godzin walczyły z żywiołem, który zagrażał dzielnicy mieszkalnej.
10: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody na część mieszkalną.
0: Zdaniem strażaków powodem przelewania się wody ze zbiorników były zatkane przepusty. Bramkarz Łukasz Fabiański kończy zawodową karierę piłkarską. Bramkarz nie zamierza jednak rozstać się z piłką na dobre. Zapowiedział, że jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Ostatnim klubem Fabiańskiego był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. Bramkarz był też reprezentantem Polski. Naukowcy Politechniki Śląskiej stworzyli grę w gliwice, ma formę nowej urbanistycznej gry karcianej. Talia składa się z 52 kart i 3 jokerów. Na awersach znalazły się charakterystyczne obiekty i przestrzenie reprezentujące poszczególne dzielnice Gliwic. Rewersy tworzą natomiast kompletną mapę miasta, mówi architekt profesor Tomasz Bradecki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
11: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności, zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, studentów, którzy twórczo starają się wykorzystać, zweryfikować wiedzę na temat miasta Gliwice.
0: W grze znalazły się również specjalne karty funkcyjne nawiązujące do wydarzeń i postaci związanych z Gliwicami. Dzięki nim uczestnicy mogą podejmować decyzje wpływające na rozwój miasta. Weekend zapowiada się z wysokimi wartościami na termometrach, a miejscami nawet z upałem. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju spore zachmurzenie, ale bez opadów. Jedynie na południowym zachodzie będzie słonecznie, w Bieszczadach może spaść słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na północnym wschodzie, przez 25 w centrum kraju, do 28 kresek na zachodzie.
17: Minęła godzina 12, a my gramy dalej. Julia Hren, dzień dobry, ja zostaję z Wami do godziny 15. Pamiętajcie, że dzisiaj sobota, dzień lenia. Nie ma takiego dnia, ale ja taki ustanawiam. Ale proszę się lenić przy dobrej muzyce. Amber, This Is Your Night, a teraz Lolita i Julie Garzon.

Morrissey Desire za nami w Radiu Vox FM. Przypominam, że dzisiaj Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To apel do wszystkich, którzy są za kółkiem. Proszę, noga z gazu, na spokojnie, bezpiecznie, wszędzie dojedziecie. Zawsze to moja babcia mówiła. Lepiej dojechać później,

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk to za nami w Radiu Vox FM. Jeżeli ktoś nie ma co robić, nie ma jeszcze pomysłu na imprezę, to proponuję na Pomorzu Święto Śledzia, na Pomorzu też Święto Troci i Łososia, a w Gdańsku dzisiaj Święto Chleba, więc jest w czym wybierać.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor.
5: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Reklama. Vox FM.

Słuchacie Radia Vox FM. Tak wam gramy w sobotę. Na pewno patrząc w niebo zastanawiacie się, ciekawe w jakiej fazie księżyca teraz jesteśmy. To ja wam powiem, jesteśmy w fazie poszerzonego księżyca. Faza ta symbolizuje czas wytężonej pracy i budowania energii przed kulminacyjnym momentem. Taka myśl na sobotę.

0: Korona i The Rhythm of the Night. Do nocy jeszcze daleko, chociaż w weekend to różnie bywa, bo ta noc może się trochę mieszać z dniem. A nie wiem, czy zauważyliście, że mamy coraz dłuższe noce, bo dzisiaj zachód słońca już 20 minut przed 21.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu!

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox,
11: tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama.
17: Wypadki na trasie rajdu Polski. Załogi trafiły do szpitala. Od tego zaczynamy. Rozłam w PiS-ie może mieć konsekwencje dla całego Sejmu. Posłuchajcie, co mówią politycy. To będzie sprawdzian psiego nosa. Jutro w Lubsku zawody kynologiczne. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. I na początek pilne informacje ze Śląska. 2 poważne wypadki na trasie rajdu Polski. Załogi obu pojazdów zostały zabrane do szpitala. Łączymy się z naszym śląskim reporterem Przemkiem Kopiejką. Przemku, powiedz, co wiemy na ten moment.
18: Do pierwszego zdarzenia doszło w miejscowości Ochaby. W wypadku brała udział załoga numer 9. Wiadomo, że poszkodowani trafili do szpitala. Znacznie poważniejszy wypadek miał miejsce w miejscowości Jastrzębie-Zdrój. Kierowca wjechał w drzewo. Przez kilkanaście minut strażacy za pomocą specjalistycznego sprzętu wycinali poszkodowanego z wraku pojazdu. Został on przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Katowicach. Rajd nadal trwa, ale odbywa się trasami alternatywnymi.
17: Z powodu jednego z wypadków trzeci odcinek specjalny rajdu Polski został anulowany. Zawodnicy powrócili do rywalizacji na 4. OS-ie. Jak na razie w rywalizacji prowadzi Finn Temu Suninen, za nim na 2. miejscu jest Jakub Matulka, a 4. Miko Marczyk. Rozłam w PiS-ie może doprowadzić do dużych zmian w Sejmie. Nowy wicemarszałek Izby od ugrupowania Mateusza Morawieckiego, przetasowania w sejmowych komisjach i niespodziewane sojusze. O takich potencjalnych scenariuszach mówią politycy rządowej koalicji. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński podkreśla, że mniejsza liczba posłów PiS-u będzie oznaczała dla partii Jarosława Kaczyńskiego utratę części pomieszczeń w Sejmie.
19: Bo to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu w delegacjach parlamentarnych, do różnych zgromadzeń. No tak, to pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają.
17: Wspólnych list wyborczych z partią Mateusza Morawieckiego nie wykluczają za to politycy PSL-u.
10: Dzisiaj trudno byłoby o tym mówić, ale nie wykluczam, ponieważ uważam, że patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać. To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów.
17: Przekonuje poseł PSL-u Jarosław Rzepa. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński ogłosił wczoraj wyrzucenie z PiS-u 40 posłów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Formalne wykreślenie ich z partii ma nastąpić we wtorek. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
11: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
20: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
21: Prawie 8 zł już dochodzi.
19: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
11: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
22: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
11: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
17: Do problemów w ciśnieniu Ormuz doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. To będzie sprawdzian psiego nosa i dobrej współpracy z opiekunem. Podczas treningowych zawodów Nosework w Lubsku czworonogi będą wyszukiwać ukryte próbki zapachowe.
23: Cel jest taki, żeby ludzie, którzy uprawiają nosework, czyli sport kynologiczny, mogli poczuć odrobinę adrenalinki, no i wprowadzić psa też w stan takiej adrenaliny, takiego wydarzenia, oczekiwań swoich i sprawdzić się razem jako team.
17: Mówi psiata trenerka Izabela Szpryngiel. Na ringu pojawią się także zapachy zwodnicze, które mogą utrudnić odnalezienie właściwej próbki. Całość jutro od 17. Wracają upały. Jutro termometry w niektórych regionach pokażą 30 stopni. Tak będzie na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze od 22 do 29 kresek. Najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim. Spodziewane są też opady deszczu. Mogą pojawić się na zachodzie kraju. W pozostałej części sporo chmur, ale raczej już bez deszczu.
24: Tak, minęła nam już godzina 13. Julia Chren, dzień dobry. Ja zostaję z Wami do godziny 15. W kolejce czeka już piosenka, nad którą ostatnio w pierwszej zmianie zastanawialiśmy się, czy tam jest Agata, Renata, czy Beata, czy Cerata.

0: Melanie C, I Turn to You. Słuchajcie, kalendarz jest bezlitosny. 59 dni od dzisiaj zostało do końca astronomicznego lata. To znaczy, że z tego lata trzeba pokorzystać. Więc moi drodzy, proszę brać sprzęt, no i może jakiś remoncik.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.

Beberexa i Faithless New Religion za nami w Radiu Vox FM. Sezon urlopowy trwa i pamiętajcie, że jeżeli na takim urlopie zbyt dużo czasu spędziliście ze swoją drugą połówką, to był trudny czas, może się pokłóciliście, to jest pawelec. Kochaj albo rzucaj codziennie po godzinie 9 w Radiu Vox FM, a na voxfm.pl można się do niego zgłaszać.

0: Natalia Oreiro, taki klimat wprowadziła, że nawet gdyby za oknem był siarczysty mróz, to byśmy czuli to argentyńskie gorące słońce. Cambio Dolor za nami w Radiu Vox FM. Zbliżamy się do godziny 14. Nie ma się co łamać, nie ma się co smucić. Trzeba się cieszyć, bo jest sobota. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! W Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: Kierowcy, zróbcie głośniej. 4 auta zdarzyły się na Warmii i Mazurach. Są ranni. Rumunia zestrzeliła rosyjskiego drona. Ukraińcy mówią wprost, to mogło być celowe. Policjanci będą mieli nowe mundury. Ruszyły prace nad zmianami. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienia z dróg. Zablokowana jest Krajowa 16 w Stradomnie na Warmii i Mazurach. Zdarzyły się tam 4 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne, trafiły do szpitala. Samochodami podróżowało łącznie 9 osób. Utrudnienia na trasie mogą potrwać około 2 godzin.
8: Rosja mogła celowo skierować drony nad Rumunię, twierdzą ukraińskie władze. Dwa bezzałogowce w ciągu ostatnich dwóch dni zostały zestrzelone przez rumuńskie myśliwce F-16. Do kolejnego incydentu doszło dziś rano. Według rumuńskiego MON-u w obu przypadkach były to irańskie drony Shahed wykorzystywane przez rosyjskie wojsko, a czas zestrzelenia maszyny pokrywa się z alarmem przeciwlotniczym ogłoszonym w Kijowie. I właśnie teraz na linii ukraińska stolica i nasz reporter Ołech Biłecki. Ołechu, co w Kijowie mówi się o tych incydentach?
16: Rzecznik obrony powietrznej Ukrainy Jurij Ignat zwraca uwagę na to, że bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, był wyposażony w system sterowania, a to może świadczyć o świadomej działalności Moskwy wobec kraju NATO. Podobne drony to nowa technologia, która pozwala Rosjanom atakować nie tylko stacjonujące, ale i ruchome cele, dodaje Ignat. Ukraina, zarówno jak i Unia Europejska, obarczają odpowiedzialnością za wtargnięcia dronów Rosję. Kijów, Ołech Biłecki.
8: To już nie pierwsze wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Rumunii, jednak po raz pierwszy rumuńskim pilotom udało się zestrzelić bezzałogowca. Tych drzew nie da się już uratować. W lesie w okolicach Mieczkowa między Bydgoszczą a Piłą ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
22: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
17: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
23: Działkowicze potrzebują kory, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
17: Straż Leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
8: Straty oszacowano na około 2000 zł, ale straty przyrodnicze są znacznie większe. Leśnicy zaznaczają, że takie akty wandalizmu na szczęście rzadko się zdarzają. Znacznie częstszym problemem jest zaśmiecanie lasów, wyrzucanie opon i odpadów poremontowych. Większy komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo policjantów. Komenda Główna Policji pracuje nad zmianami w umundurowaniu funkcjonariuszy. Nowe elementy wyposażenia mają zapewnić większy komfort, swobodę ruchów i lepszą ochronę podczas służby.
24: Są po prostu wygodniejsze, są dostosowane do sylwetki policjanta, są lepiej przystosowane do pełnienia tej służby, pozwalają zachować również ciepło, ale są przy okazji też przewiewnym materiałem.
8: Wyjaśnia Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Do jednostek trafiły nowe koszule służbowe, w tym letnie modele wykonane z tkaniny o zwiększonej przepuszczalności powietrza.
25: Tutaj już to wygląda całkiem dobrze, ale to jest proces, który cały czas trwa. Tutaj te sorty mundurowe są uzupełniane, wprowadzane, modyfikowane.
8: Dodaje Sławomir Koniuszy, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Obecnie przygotowywana jest partia testowa, która trafi przede wszystkim do policjantów pionów patrolowo-interwencyjnych. Wracają upały. Jutro termometry w niektórych regionach pokażą nawet 30 stopni. Tak będzie na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Synoptycy z IMGW wydali alerty pierwszego stopnia. Na pozostałym obszarze od 22 do 29 kresek. Najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim. Spodziewane są też opady deszczu. Mogą pojawić się na zachodzie kraju. W pozostałej części sporo chmur, ale już raczej bez deszczu.
0: Minęła godzina 14. Dzień dobry, Julia Hren. Ja zostaję z Wami do godziny 15 i tak się cieszę z tej soboty, ale pomyślałam sobie, że w sezonie urlopowym to przecież często dla wielu jest ostatni dzień urlopu albo ostatni dzień wakacji. No cóż, byle do następnego.

Dua Lipa, Houdini w Vox FM w rytmie hitów. Dobre wieści dla nas, nie wiem czy dla szefów. Branie urlopu przedłuża życie, tak mówią naukowcy, ponieważ obniża poziom stresu. No, oczywiście wakacje z rodziną nad polskim morzem, te ceny, zero stresu. FM. Vox FM. This one I feel in broken hearts.

ale hity to my mamy, to trzeba przyznać. Vox FM w rytmie hitów oczywiście, Close to You za nami. Pamiętajcie, że na swoje ulubione piosenki możecie głosować na voxfm.pl w zakładce Best Lista, tam dawać plusy, plusy, plusy, a jeśli coś wam się nie podoba, to minusy. Najnowsze wydanie Best Listy co piątek o godzinie 17:00.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай о 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
16: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
17: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
18: Znowu miałam rację.
19: W czym?
18: We wszystkim.
19: Akurat.
18: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
19: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
18: A nie są?
19: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
24: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM robi lato.

A to Magic System, czyli magiczny system o magii zaśpiewał w voxfm.pl. Wchodźcie na tę stronę, bo warto, szczególnie jeżeli jesteście na wakacjach. My mamy taki konkurs w pierwszej zmianie. Nie spać, zwiedzać. Przed godziną 9 dzwonimy i sprawdzamy, co robicie na wakacjach. A do wygrania 500 na prezent marzeń, więc polecamy się. A teraz kręcimy bioderkami. Afterparty, mówili na nią seniorita.

0: No dobra, bo tutaj zbliża się godzina 15, to czas się zbierać. Ja bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. My słyszymy się w poniedziałek, punkt 6 w pierwszej zmianie. Zapraszam.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Reklama.
15: Odpowie za atak na 8-latkę. Są zarzuty dla pijanej nastolatki z Zamościa. Od tego zaczynamy. Południe Europy w ogniu. Trwa walka z pożarami we Francji i Hiszpanii. Choć to półmetek wakacji, miejsc w hotelach nie brakuje. I o tym powiemy na koniec. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. W wiadomościach Zamość. Są zarzuty dla 18-latki, która zraniła ostrym narzędziem 8-letnią dziewczynkę. Nastolatka została dziś doprowadzona do prokuratury. Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek. Tym tematem wiadomości o 15 otwiera Arkadiusz Więsak.
16: Jak ustalili policjanci, napastniczka idąc przez osiedle zraniła przypadkowo napotkaną 8-letnią dziewczynkę. Dziecko z raną trafiło do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę wcześniej ta sama kobieta próbowała zaatakować również 15-latkę, która jednak zdołała odeprzeć atak. W chwili zatrzymania 18-letnia mieszkanka Zamościa była kompletnie pijana. Miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dziś w prokuraturze usłyszała łącznie 4 zarzuty. Przekazała mi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
17: Odpowie m.in. za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowie 8-latki i usiłowanie dokonania podobnego czynu na 15-latce.
16: Podejrzanej grozi teraz do 7,5 roku pozbawienia wolności.
15: Policja złożyła już wniosek o tymczasowe aresztowanie, a posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć jeszcze dziś. W sumie 250 000 osób ewakuowanych. Francja i Hiszpania walczą z ogromnymi pożarami. Z powodu zagrożenia już 197 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych w Żyrondzie w południowo-zachodniej Francji. Ogień dotarł około 30 km od stolicy regionu Bordeaux. W samym mieście ewakuacja nie jest jednak planowana. Szef francuskiego MSW, Laurent Nunez, podkreślił, że pożar wciąż nie został opanowany. W całym kraju do tej pory odnotowaliśmy prawie 98 tysięcy hektarów spalonego obszaru. Przede wszystkim jest to związane z postępem pożaru w Żyrondzie. To jest oczywiście rekord historyczny. 70 tysięcy osób zostało z kolei ewakuowanych w Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał, że pogoda może utrudnić akcję gaśniczą. Sytuacja pozostaje złożona. Prognozy wskazują, że czekają nas trudne godziny. Chociaż temperatury rzeczywiście spadły, nie wiemy dokładnie, jak rozwinie się wiatr, jaka będzie jego intensywność, ani czy w wyniku tych pożarów nie rozwiną się suche burze. Pomoc Hiszpanii w walce z pożarami zadeklarowała m.in. polska służba. Ma tam pełnić 105 polskich strażaków w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała, by taka fabryka powstała w naszym kraju. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister obrony narodowej rozmawiała też o powstaniu w Polsce stałej bazy wojsk USA.
18: Jeżeli chodzi o bazy, to co też ważne mogę ogłosić, i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
15: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Nie jest za późno na urlop. Hotele na sierpień wciąż dostępne. Do końca wakacji został ponad miesiąc. Choć mogłoby się wydawać, że na sierpniowy wyjazd jest już za późno, sytuacja w tym roku wygląda zupełnie inaczej.
19: Osoby, które dopiero planują sierpniowy urlop, nadal mają bardzo szeroki wybór, ponieważ dostępność pokoi w hotelach nad morzem i jeziorami wynosi mniej więcej 50%, w górach natomiast sięga nawet 60%.
15: Mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Ze statystyk wynika, że w rezerwacjach dokonywanych od maja do lipca góry cieszyły się o 13% większym zainteresowaniem niż Bałtyk. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla 12 województw. Obowiązują m.in. w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem. Temperatura przekroczy jutro 30 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12, utrzymają się do wieczora. W najbliższych dniach pojawią się też burze. Najpierw w poniedziałek obejmą zachodnią część kraju.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
14: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
15: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
2: Fox FM.

0: to promocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
15: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
14: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
15: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
14: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
15: Paulina Sykut-Jerzyna
14: i Krzysztof Ibisz.
16: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
17: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
18: Bierzemy.
16: Buen provecho.
18: A to co?
17: No, owoce, ale morza.
19: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
21: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
22: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
23: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
24: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
25: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
26: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
27: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
28: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
29: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
30: W PiSie gorąco, prezydent wychodzi z własną inicjatywą na początek polityczne zawirowania w opozycji. Szykowali zamach na synagogę, we Francji zatrzymano 6 osób. Wybieracie się nad morze, zróbcie głośniej od poniedziałku, na S7 będą ogromne utrudnienia. Minęła 16, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Gorące godziny dla polskiej prawicy. Rozłam w PiS-ie. Tymczasem prezydent ogłasza nową inicjatywę skierowaną do młodych. Ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, komentują wczorajszy rozpad partii. Nie milkną wzajemne oskarżenia i przerzucanie odpowiedzialności za obecną sytuację. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
0: Jarosław Kaczyński w rozmowie z telewizją Republika wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu, że miał plany przejęcia władzy w PiS-ie, a teraz jego działania zmierzają ku rozbiciu partii. Z kolei Mateusz Morawiecki podkreślił, że piłka w tej chwili jest po stronie Jarosława Kaczyńskiego, a on i jego stronnicy formalnie są w PiS-ie do wtorku. Tego rozłamu nie komentuje na razie Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki opublikował za to nagranie, w którym ogłosił wydarzenie, które pod koniec sierpnia zorganizuje w Juracie.
1: To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski.
0: Inicjatywa ma być skierowana do młodych.
30: Michał Rawa, dziękujemy. W wiadomościach: Francja. 6 osób zatrzymały służby w związku z planowanym atakiem na synagogę. Miało do niego dojść w okolicach Paryża. Mężczyźni mieli w pojeździe m.in. karabin maszynowy. Według prokuratury atak miał związek z islamskim ekstremizmem. Wystąpił o tymczasowy areszt dla zatrzymanych. Od poniedziałku kierowcy jadący drogą ekspresową S7 w kierunku Gdańska muszą zdjąć nogę z gazu i zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
3: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
30: A z trasy S7 relacjonował Marcin Szydłowski, a prace mają potrwać do połowy września. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Policji i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Towar znaleziono na jednej z posesji w powiecie włocławskim. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
4: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
30: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych. Najmłodsi mieszkańcy krakowskiego zoo czekają na zwiedzających. Ten rok był bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra Chapmana, małpka Mangaba Czarna i dwie małe lamy. O tych i innych maluchach opowiada pracownik krakowskiego zoo Jerzy Pieruk.
5: W naszej małpiarni mamy przychówki od Mangaby Czarnej i od Geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego Ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także te rzeczy. Tam też są przychówki. U strusi Emu pojawiła się dwójka młodych.
30: Zwierzęta są już na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed upałami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane w sumie dla 12 województw. Obejmują m.in. łódzkie, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Mazowsze i Świętokrzyskie. Temperatura przekroczy jutro 30 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 i utrzymają się do wieczora. W najbliższych dniach pojawią się też burze. W poniedziałek obejmą zachodnią część kraju.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje. Od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4. Od złoty 39 za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki? Od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedasz, to w euro.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

0: wieczorem na imprezę, do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
0: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak? W jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
0: Kto?
4: Wiem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: miejsca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.
7: Yeah.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
15: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
16: Jest weekend, jest impreza.
15: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to

0: na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox
1: FM. Vox FM robi lato.
0: 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Vox
1: FM. 3, 2, 1.

0: Good Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja.
1: Już teraz. Przed wami DJ Curry. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

0: Grał dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
2: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.

0: Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
2: W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.